Dzisiaj nie dyskusy do niej sądzę, na tym dormię mnogo dosyć dziutsta z Nikobosem. A dzisiaj jest kobieta, no, da je Emily jak Hugo Hester, a gono ci da je dziewitak, dziewitko, a je ujuga do diagnozy, da je weskajgina szuła, i się gadać Healing Encounter Week, a je mnogo do sted, a je do tego, a ju minuac siłę dżojuga, bo nagun magun na je macste do diagnozka dziś una je betmega amudmech konio ke maga hesko betadna na je na nako ga da bazmo na nako ga je nogumun ke mag je da witmatra je da dziś te tak skanda dziś na ga iusi ka ga da jak jo ko ich